balada u Madoninoj karijeri. Madonna, drugi dio večera sinoćas, La Isla Bonita, Express Yourself i Live to Tell.